0: 2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Polish.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie słuchaczy polskiej audycji Radio 2OOO w Sydney. Przed mikrofonem Marek Żmuda. Dziś jest sobota, 27 czerwiec. W Sydney deszczowo, 17 stopni Celsjusza. Imieniny obchodzą Władysław, Maria oraz Joanna i Teresa. Wszystkiego najlepszego.

0: Polish program 2000 98.5 FM. Audycję w języku polskim nadajemy w każdą sobotę. Zaczynamy w południe od godziny 12 do 13 w paśmie FM 98.5 MHz. Słuchaj nas w radio lub w internecie www.radio2000.com.au. A ogłoszenia i komunikaty lokalne prosimy przesyłać do piątku wieczorem na adres mailowy radio2000fm@o2.pl.
1: Mogłaś, mogliśmy lepiej się poznać.

120 lat temu, 22 czerwca 1906 roku, urodził się Billy Wilder, amerykański reżyser, scenarzysta i producent, twórca między innymi Bulwaru Zachodzącego Słońca, Pół żartem, pół serio i Garsoniery, sześciokrotny zdobywca Oscara. Jak mawiał Alfred Hitchcock, dwa najważniejsze słowa w kinie to Billy Wilder. Jeden z najważniejszych filmowych twórców, Billy Wilder, urodził się 22 czerwca 1906 roku w niewielkim miasteczku Sucha, rządzonym przez Franciszka Józefa na Austro-Węgrzech. Obecnie ta znajdująca się na terenie Polski miejscowość nosi nazwę Sucha Beskidzka. Przyszedł na świat jako Samuel Wilder w rodzinie polsko-żydowskiej, syn Maxa i Eugenii. Jego rodzice prowadzili restaurację. Z czasem przeprowadzili się do Nowego Targu, później Krakowa i Wiednia. Choć oficjalnie nosił imię Samuel, matka nigdy tak na niego nie mówiła. Nazywała go Billie. Billim stał się dopiero w Stanach Zjednoczonych. Miało to związek z jej wizytą w Nowym Jorku, gdzie jako dziecko zachwyciła się przedstawieniem The Buffalo Bill Wild West Show. Po latach spędzonych w Wiedniu, Billie Wilder przeniósł się do Berlina, gdzie pracował jako dziennikarz i krytyk teatralny. Dorabiał także jako folk dancer, czyli płatny partner do tańca. Wówczas też sprzedał swój pierwszy scenariusz. Kiedy do władzy doszedł Hitler, podobnie jak wielu innych twórców, Wilder wyjechał do Paryża, a potem do Ameryki. Zamieszkał w Los Angeles przy słynnym Sunset Boulevard. Wtedy też nawiązał współpracę z Charlesem Brackettem, z którym stworzył Ninoczkę w 1939 roku. Film w reżyserii Ernesta Lubitscha z Gretą Garbo w roli głównej. Oraz Ognistą kulę w 1941 z Gary Cooperem i Barbarą Stanwyck. Szczególnie sukces tego pierwszego filmu sprawił, że Wilder został zauważony. Ninoczka otrzymała 4 nominacje do Oscara, w tym za scenariusz po raz pierwszy dla Wildera. Kolejny sukces Wildera to wyreżyserowany już przez niego film Podwójne ubezpieczenie w 1944 roku, do którego scenariusz napisał wspólnie z Raymondem Chandlerem. Rok później wyreżyserował nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu Stracony weekend. Billy Wilder, zdeklarowany mizantrop, dobrze się czuł w konwencji czarnego kryminału, w którym nie ma dobrych ani złych bohaterów. Są tylko samotni, zakleszczeni w parszywej intrydze. Podwójne ubezpieczenie z 1944 roku, Stracony weekend z 1945 roku zdobyły łącznie 14 nominacji do Oscarów i 4 statuetki. Wyznaczyły standardy filmu noir, najważniejszego obok westernu gatunku tamtych lat. Oba te filmy pozostają jednak w cieniu wobec nakręconego w 1950 roku Bulwaru Zachodzącego Słońca, ukazującego kulisy funkcjonowania show biznesu. Scenariusz zainspirowany został prawdziwą historią aktorki kina niemego Mabel Normand, uwikłanej w zabójstwo kochanka, reżysera Williama Desmonda. Nagrodzony 3 Oscarami przy 11 nominacjach film z Glorią Swanson, Williamem Holdenem i Erichem von Stroheimem w rolach głównych. Uważany jest nie tylko za jeden z najlepszych dzieł Wildera, ale także za jeden z najważniejszych filmów w historii kina. Wilder o 2 dekady wyprzedził kontrkulturową rewolucję, o 70 lat ruch Me Too. Jednak wtedy, w 1950 roku, jego film nie spodobał się ludziom z branży. Nic dziwnego, jest opowieścią o Hollywood jako krainie kłamstwa, rozpaczy i szaleństwa, ocenili znawcy kina.

Billy Wilder w 1951 roku wyreżyserował film As w potrzasku z Kirkiem Douglasem, a w 1953 roku film wojenny Stalag 17. Rok później na ekrany weszła Sabrina z Audrey Hepburn i Humphreyem Bogartem. Niezawodne wyczucie formy, biegłość w posługiwaniu się obrazem, czucie realistycznego wyrazu, wykorzystanie muzyki popularnej oraz jego cudownie surowy styl komiczny sprawiają, że Sabrina jest filmem, który należy cenić jak prawdziwą i niezmierną radość, ocenił na łamach New York Times Bosley Crowther. W 1959 roku Billy Wilder nakręcił kolejny wielki przebój, pół żartem, pół serio, z Marilyn Monroe, Tonym Curtisem i Jackiem Lemonem w rolach głównych. Krytyk i pisarz Henry Wheeler z New York Times określił film mianem pełnego iskry humoru. Wilder, wspierany przez równie utalentowanych współpracowników jak Marilyn Monroe, Jack Lemmon i Tony Curtis, w zaskakujący sposób przekształcił zupełnie niewiarygodną fabułę w szeroko zakrojoną farsę, w której autentycznie komiczne akcje przeplatają się z błyskotliwymi i wyrafinowanymi dialogami, recenzował w 1959 roku Wheeler. Rok po przeboju z Marilyn Monroe w 1960 roku Wilder nakręcił Garsonierę z Jackiem Lemonem i Shirley MacLaine. Film otrzymał aż 10 nominacji do Oscara. Film został nagrodzony 5 Oscarami, w tym dla najlepszego filmu. Wilder był pierwszą osobą w historii, która odebrała 3 statuetki dla reżysera, producenta i scenarzysty za jeden film. W 1963 roku na ekrany weszła słodka

0: Irma, ponownie MacLaine w roli głównej. Ostatnim znaczącym filmem Wildera była Fedora w 1978 roku. W 1981 roku Billy Wilder przeszedł na emeryturę. Obecnie reżyserowanie jest znacznie trudniejsze. Wszystko leży w rękach ludzi od finansów. To oni dyktują, co należy zrobić. Kiedy kręciłem filmy, udawaliśmy się do kierownictwa. Mówiliśmy, co chcemy zrobić, a potem to realizowaliśmy, wspominał w 2000 roku Wilder. Nie pierwszy raz krytykował słynną Fabrykę Snów, miejsce, którego realia znał jak mało kto. Hollywood jest jak przeprawa desperatów przez góry. Silniejszy spychają słabszych do przepaści, a gdy skończy się prowiant, ludzie zjadają ludzi. Tylko nieliczni dotrą na drugą stronę, pisał reżyser Wilder. Billy Wilder zmarł 27 marca 2002 roku w Los Angeles. Wielki mistrz zakończył tu swoją działalność. W niebie napisze i wyreżyseruje kolejne arcydzieło. Nauczyłam się od niego więcej niż od kogokolwiek innego. Będę za nim tęsknić, aż znów się spotkamy, napisała wówczas Shirley MacLaine. Billy Wilder jako człowiek był oczywiście dowcipny i niekonwencjonalny, ale był też humanistą. Był też nieustępliwym wrogiem pompatyczności, co jest szczególnie odświeżające w dzisiejszych czasach, nadmiernego zadufania w sobie. Jako scenarzysta i reżyser był dla nas wszystkich inspiracją i nauczycielem, mówił Curtis Hanson. Jego błyskotliwe poczucie humoru często przebijało się w kultowych kwestiach. Słynny cytat powiedziany na końcu filmu pół żartem, pół serio, nikt nie jest doskonały, stał się jego wizytówką. Wyryto go nawet na jego nagrobku na cmentarzu w Los Angeles. Wilder to jeden z najwybitniejszych reżyserów w historii kina. Artysta niezwykle wszechstronny, wielce utalentowany, rzemieślnik najwyższej klasy. Czuł się dobrze niemal w każdym gatunku, w dramacie psychologicznym, społecznym, sensacyjnym, w czarnym kryminale i zwariowanej komedii. Billy Wilder zawsze współtworzył scenariusze do swoich filmów. W swoich filmach Wilder nie bał się trudnych tematów: prostytucja, zdrada, starość czy alkoholizm, przedstawiając je z dużą dawką humoru, ale też głębokiej obserwacji społecznej. Pisał z niezwykłą precyzją, dbając o to, by widzowie zawsze znali motywację i sekrety postaci. Billy Wilder podejmował wprost albo pośrednio także tematy poważne, trudne, drażliwe, zawsze jednak w atrakcyjnej formie.
1: Przecież mam już chyba wszystko, a tak pusto, jako

85 lat temu w Warszawie urodził się Krzysztof Kieślowski, reżyser, scenarzysta, jeden z najwybitniejszych polskich twórców filmowych, autor dekalogu, krótkiego filmu o zabijaniu, tryptyku Trzy kolory niebieski, trzy kolory biały, trzy kolory czerwony, którego pierwsza część zdobyła Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji, a także filmów Amator, Przypadek i Podwójne życie Weroniki, laureat Feliksa Europejskiej Nagrody Filmowej. Krzysztof Kieślowski urodził się 27 czerwca 1941 roku w Warszawie. Początkowo uczył się w Szkole Pożarnictwa we Wrocławiu. Potem wybrał Liceum Technik Teatralnych w Warszawie. W stolicy otrzymał posadę garderobianego w Teatrze Współczesnym. Był tam garderobianym Tadeusza Łomnickiego, Edwarda Dziewońskiego, Aleksandra Bardiniego i Zbigniewa Zapasiewicza. Na studia reżyserskie w łódzkiej filmówce dostał się dopiero za trzecim razem. Porażki na egzaminach nie załamały go. Nie zdepremowały go również złe oceny, które otrzymywał na kursach przygotowawczych dla kandydatów do szkoły filmowej. Od pedagogów odbierał sygnały, że nie nadaje się na filmowca. Wyniki sprawdzianów, które tam przeprowadzano, miał złe, niedostateczne oceny z kompozycji zajęć lub ledwie dostateczne z innych przedmiotów. Sam tak wspominał pierwsze tygodnie w filmówce. Stałem z boku, widziałem ludzi swobodnych, wiedzących, jakimi chodzić ścieżkami, znających profesorów. Nie twierdzę, że mieli chody. Byli po prostu grupą na luzie. Ja byłem sam. Zdobycie indeksu filmówki Kieślowski nazwał w swym przypadku klasycznym dziełem ambicjonalnym. W swojej autobiografii relacjonował: zdałem rok w rok i właściwie potem już zdawałem wyłącznie z ambicji. W ogóle nie chciałem być reżyserem, natomiast zamierzałem pokazać, że choć nie chcą mnie przyjąć do szkoły, ja się tam dostanę, ale byłem szczęśliwy, jak się dostałem. Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej Kieślowski uzyskał w 1970 roku. Pierwszą fabułą, którą wyreżyserował, było Przejście podziemne w 1973 roku. W 1975 roku zrealizował Personel, ukazując świat anonimowych ludzi wykonujących zadania ważne dla teatru. Krawców teatralnych, malarzy, modelarzy. Karierę zaczynał jako dokumentalista, ukazując szarą rzeczywistość PRL-u oraz absurdy życia codziennego. Filmy dokumentalne Kieślowskiego to m.in. Życiorys z 1975 roku, Z punktu widzenia nocnego portiera z 1977 roku i Siedem kobiet w różnym wieku z 1978 roku. W 1976 roku stworzył dramat społeczno-obyczajowy Blizna oraz film Spokój, historię robotnika z kryminalną przeszłością. W 1979 roku premierę miał Amator, film uważany za jeden z najlepszych w dorobku Kieślowskiego, zaliczany do kina moralnego niepokoju. Historia kariery zaopatrzeniowca z zakładu przemysłowego, którego życie zmienia się wraz z kupnem amatorskiej kamery filmowej. Bohater przeobraża się w bezdusznego obserwatora świata. W roli głównej Jerzy Stur. Za Amatora Kieślowski zdobył nagrodę Międzynarodowego Jury Ewangelicznego na festiwalu w Berlinie. Swój kolejny znany film, Przypadek, Kieślowski nakręcił w 1981 roku. Obraz miał premierę dopiero 6 lat później. Psychologiczny film z Bogusławem Lindą w roli głównej. Przedstawia trzy potencjalne życiorysy jednego człowieka, zależne wyłącznie od przypadku. W cyklu Dekalog z 1988 roku, cykl 10 filmów telewizyjnych, luźno opartych na 10 przykazaniach, zrealizowany we współpracy ze scenarzystą Krzysztofem Piesiewiczem. Dekalog uhonorowano Nagrodą Krytyków Filmowych Fipresci na festiwalu w Wenecji. Piąty odcinek cyklu, krótki film o zabijaniu, potraktowany przez krytykę i widzów jako głos w sporze o sensowność kary śmierci. Zdobył nagrodę jury w Cannes, Nagrodę Fipresci w Cannes i Europejską Nagrodę Filmową. Obsypany nagrodami był także odcinek 6, krótki film o miłości. Przyznano za niego m.in. Nagrodę Specjalną Jury w San Sebastian.
W 1991 roku Kieślowski wyreżyserował Podwójne życie Weroniki, historię dwóch identycznych niemal dziewczyn, z których jedna żyje we Francji, a druga w Polsce. Film doceniono w Cannes nagrodą jury ekumenicznego i nagrodą Fipresti. Obraz otrzymał także nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych. W latach 1993-1994 Kieślowski, według scenariusza napisanego razem z Piesiewiczem, zrealizował cykl Trzy kolory. Niebieski został uhonorowany Złotym Lwem w Wenecji, biały Srebrnym Niedźwiedziem za reżyserię w Berlinie, a czerwony nominacjami do Oscara, Złotego Globu, francuskiego Cezara i nagrody Brytyjskiej Akademii Sztuki Filmowej, BAFTA. Kieślowski zmarł 13 marca 1996 roku w Warszawie z powodu choroby serca. Pochowano go na Starych Powązkach. Był jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów i scenarzystów filmowych w historii. Sławę zdobył dzięki dziełom o charakterze filozoficznym, moralnym i metafizycznym, które do dziś są uznawane za arcydzieła światowego kina.

0: Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Liderzy państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej i unijny komisarz obrony spotkali się w Gdańsku. Po raz kolejny flanka wschodnia z pełnym wsparciem Unii Europejskiej dzisiaj w Gdańsku pokazała pełną jedność i solidarność, powiedział podczas wspólnej konferencji przywódców premier Donald Tusk. Niech to będzie znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy planują coś złego wobec nas lub naszych państw, powiedział szef polskiego rządu. Prezydent Karol Nawrocki odwiedził w środę w bazie Incirlik żołnierzy z polskiego kontyngentu wojskowego Turcja. Jak podkreślił, jest im wdzięczny za ofiarną służbę poza granicami kraju. Turecka baza Incirlik, w której stacjonują polscy żołnierze, to jedna z najważniejszych baz sojuszniczych w tej części świata. Jest jednym z kilku poza Stanami Zjednoczonymi miejsc składowania amerykańskiej broni jądrowej w ramach programu NATO Nuclear Sharing. Przerwy w dostawach prądu i ciągłe ataki ukraińskich dronów sprawiły, że władze okupujące Krym ogłosiły stan wyjątkowy. Pomoże nam to rozwiązać problemy gospodarcze, ogłosił gubernator Michał Rozważajew. Od kilkunastu lat trwają ataki Ukrainy na cele w Krymie. Zniszczona została infrastruktura krytyczna. Na półwyspie są ciągłe problemy z dostawami prądu. Brakuje także paliwa. Obowiązuje zakaz tankowania prywatnych samochodów. Próbujący uciekać z okupowanego półwyspu Rosjanie stoją w gigantycznych korkach. Most Kerczeński łączący Krym z Rosją jest pod ostrzałem ukraińskich dronów. Ukrainę podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku reprezentowała premier Julia Swirydenko. Szefowa rządu sama poinformowała o tym w mediach społecznościowych, kończąc w tym samym spekulacje dotyczące udziału prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego w wydarzeniu. Korespondentka Telewizji Polskiej w Brukseli Dorota Bawałek przekazała, że do Gdańska przyjechała też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Możemy się spierać, ale jesteśmy bratnimi narodami i powinniśmy budować przyszłość, a nie szukać rozbieżności. Na tych rozbieżnościach nie wygra ani Polska, ani Ukraina. Wygra tylko Putin, powiedział w telewizji polskiej Merkijowa Witalij Kliczko. W piątek w Gdańsku odbywał się drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Głównymi tematami spotkania były międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa oraz przygotowania do powojennej odbudowy kraju. W trudnych chwilach naszej historii zawsze wspieraliśmy się nawzajem. Dzięki Polsce my obecnie w tych trudnych czasach dla Ukrainy kontynuujemy naszą walkę. Nigdy nie zapomnimy pomocy, którą otrzymaliśmy i nadal otrzymujemy. To jest bardzo ważne dla zachowania dobrych relacji między naszymi krajami, powiedział Kliczko. Rosja ma w najbliższym czasie przetestować spójność NATO, szykując prowokacje w krajach bałtyckich lub w Polsce, przestrzega The Guardian, powołując się na dane wywiadowcze. Łotewski wywiad poinformował o istotnych przesłankach świadczących o przygotowaniach Rosji do prowokacji wymierzonych w kraje bałtyckie lub Polskę. Służby zaznaczają jednak, że nie będzie to atak na pełną skalę. Rosja nie jest w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może rozważać ataki hybrydowe w postaci na przykład użycia dronów, czytamy. Ma być to sygnał dla NATO, aby ograniczyć wsparcie dla Ukrainy. Jeśli zawsze będziemy rozumieli, że silniejsze jest to, co nas łączy, niezależnie od konfliktów, a nie to, co nas dzieli, to Europa zacznie nas słuchać, powiedział podczas konferencji prasowej podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej V4 premier Donald Tusk. Konferencję prasową otworzył gospodarz spotkania Peter Maggiar. Premier Węgier podziękował gościom za przybycie do zaszczytnego miejsca historycznego, w którym 35 lat temu po raz pierwszy spotkali się przywódcy V4. Maggiar zaznaczył, że Europa Środkowa jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów w Unii Europejskiej, przypominając, że państwa V4 to 65 milionów mieszkańców. Pilot zestrzelonego w kwietniu myśliwca F-15 zeznał funkcjonariuszom wywiadu, że przed trafieniem widział formację irańskich dronów poruszających się jednocześnie w formacji Meduzy, podała stacja CNN. Było to wiele dronów połączonych ze sobą i poruszających się jak jeden organizm z mniejszymi dronami pod większymi dronami niczym nogami. Według urzędników administracji Stany Zjednoczone nie wiedziały, że Iran posiada takie zdolności. W rzeczywistości zeznania pilota wywołały burzliwą dyskusję w armii i wywiadzie. Senat Polski przyjął 23 poprawki do ustawy o systemach sztucznej inteligencji, która ma wdrożyć w Polsce unijne przepisy AI Act. Najważniejsza zmiana przyspiesza powołanie przewodniczącego Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, skracając kluczowe terminy legislacyjne. Teraz poprawkami zajmie się Sejm, a nowe regulacje mają wyznaczyć ramy nadzoru nad rynkiem AI w Polsce, w tym zasady kontroli, certyfikacji i testowania systemów wysokiego ryzyka. podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło co najmniej 235 osób, a ponad 4 tysiące zostało rannych, ogłosił minister zdrowia Carlos Alvarado. Według ekspertów ostateczny bilans ofiar może być znacznie wyższy. W Caracas i pobliskim stanie La Guaira trwają poszukiwania i ratowanie osób spod gruzów. Wstrząsy nastąpiły w środę około godziny 18 miejscowego czasu o północy ze środy na czwartek czasu polskiego na północy kraju. USGS poinformowała, że pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a 39 sekund później nastąpił silniejszy wstrząs o magnitudzie 7,5. USGS podała, że były to najsilniejsze wstrząsy na tym obszarze w promieniu około 250 km od epicentrum od początku XX wieku. Ministerstwo Finansów Stanów Zjednoczonych wydało tymczasem decyzję o częściowym zniesieniu sankcji finansowych nałożonych na Wenezuelę. Licencja, która ma obowiązywać do października, zezwala na wszelkie transakcje związane z pomocą w usuwaniu skutków trzęsienia ziemi. Fala upałów, które przetacza się przez Europę, bije kolejne rekordy i coraz bardziej zbliża się do Polski. W wielu państwach słupki rtęci przekraczają 40 stopni Celsjusza, a wyjątkowo wysokie pozostają także temperatury nocą, zwiększając zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Zieloni przekonują, że ekstremalne temperatury to sygnał alarmowy, który wymaga natychmiastowej reakcji Unii Europejskiej. Apelują o pilne spotkanie przywódców Unii Europejskiej w sprawie skutków ekstremalnych temperatur oraz przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Opublikowany został ranking polskich plaż magazynu Travelist. Internauci zdecydowali, że plażą roku 2026 jest Ustka. Na drugim miejscu znalazło się Świnoujście, które we wszystkich poprzednich edycjach wygrywało. Kurorty nad polskim morzem wyróżniono w 6 kategoriach. Świnoujściu na pocieszenie pozostał tytuł najlepszej plaży dla aktywnych. Trudno się dziwić, bo to zdecydowanie najszersza plaża w Polsce, choć z drugiej strony latem często bywa zatłoczona. Nowością tegorocznej edycji była kategoria najbardziej klimatyczna, dzika plaża. Jej zwycięzcą zostało zlokalizowane obok Gdańska Mikoszewo, a kolejne miejsca zajęły Wisełka i Stilo. Uwagę zwraca kategoria najlepsza Insta plaża. Wyróżniono w niej plaże oferujące wyjątkowe widoki, charakterystyczne kadry i miejsca szczególnie działające na wyobraźnię. Pierwsze miejsce po raz kolejny zajął w tej kategorii Hel. Po oscypku kabanosach przyszedł czas na kolejny spór o polski produkt regionalny. Polska gęś owsiana miała dołączyć do grona najbardziej rozpoznawalnych europejskich produktów. Plany pokrzyżował jednak sprzeciw Niemiec, które zakwestionowały, czy metoda produkcji rzeczywiście jest na tyle wyjątkowa, by przyznać jej unijną ochronę. Polska gęś owsiana powstaje z odmiany gęsi białej kołuckiej. Jej charakterystyczną cechą jest końcowy etap hodowli. Przez kilka tygodni przed ubojem ptaki otrzymują wyłącznie owiec. Niemcy wskazują, że karmienie ptaków owsem jest praktyką znaną również w innych krajach Europy, dlatego ich zdaniem nie powinno być wystarczającym powodem do objęcia polskiej gęsi specjalną ochroną. 58-letni Joseph McGray Beatup z Canberry został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako autor najgłośniejszego okrzyku w historii. Australijczyk wykrzyczał słowo now z natężeniem 122,4 dB, poprawiając rekord utrzymujący się od ponad 32 lat. Głośność okrzyku McGray Beatupa można porównać do hałasu wytwarzanego przez piłę łańcuchową, startujący samolot odrzutowy czy syrenę ambulansu słyszaną z niewielkiej odległości. Na co dzień rekordzista zajmuje się serwisowaniem klimatyzacji. Od 2017 roku pełni także honorową funkcję herolda w Canberrze, gdzie swoim donośnym głosem uświetnia festyny, pokazy samochodowe i inne wydarzenia.
1: Wiadomości sportowe. Piłka nożna. Trwają Mistrzostwa Świata, które rozgrywane są w USA, Kanadzie i Meksyku. Dla nas, Polaków, to smutny mundial. Biało-czerwoni odpadli w barażu ze Szwecją i nie prezentują się wśród 48 drużyn grających o najwyższe trofeum. Teraz Mistrzostwa Świata wchodzą w decydującą fazę pucharową rozgrywek. Jak na razie wszyscy faworyci są jeszcze w grze, a wśród nich piłkarze Australii, którzy zajęli drugie miejsce w grupie. I dzisiaj dowiedzą się, z kim zagrają w pierwszym meczu pucharowym. Może to być Iran, Egipt lub Belgia. tenis. Iga Świątek z niepowodzeniem rozpoczęła grę na trawiastej nawierzchni w niemieckim Bad Homburg turnieju WTA 500. Odpadła w pierwszej rundzie. Przegrała z Amerykanką Emą Navarro w trzech setach. Pierwszego seta przegrała 5-7, drugiego seta wygrała 6-2 i trzeciego przegrała 3-6. Nie jest to dobry prognostyk przed Wimbledonem, gdzie Iga broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Siatkówka. Reprezentacja mężczyzn rozegrała dwa mecze w drugim turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. W pierwszym meczu Polacy pokonali Belgów 3-2, a w drugim Turcję również 3-2. Dzięki tym zwycięstwom biało-czerwoni wciąż są realnie w grze o wyjazd na turniej finałowy Ligi Narodów. Dzisiaj gramy z Niemcami, a jutro z Argentyną. Polskie siatkarki zakończyły rywalizację w drugiej serii tegorocznej Lidze Narodów w Bangkoku porażką. W ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów przegrały 2-3 z reprezentacją Kanady. Ten mecz kosztował nas wiele nerwów. To trochę nasze stracone szanse. Wcześniej w sobotę pokonały Holandię 3-1, odnosząc szóste zwycięstwo w swoim siódmym meczu w rozgrywkach. Wspomnę, że w Bangkoku w pierwszym spotkaniu polskie siatkarki wygrały z Bułgarkami w trzech setach 3-0, a w drugim spotkaniu pokonały Ukrainki 3-1. Do gry wrócą 8 lipca w Osace. Tam oprócz gospodyń z Japonii ich rywalkami będą liderki Ligi Narodów z USA, wiceliderki z Brazylii i mistrzynie Europy z Turcji. O zwycięstwa nie będzie więc łatwo, a biało-czerwone muszą nadal walczyć o udział w turnieju finałowym. W nim weźmie udział 7 najlepszych drużyn oraz gospodynie z Chin. Żużel. Piątą rundę indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu Grand Prix Polski we Wrocławiu po wielkich perypetiach przez ogromne opady deszczu i przygotowaniem toru, które ruszyły dużym opóźnieniem, ale warto było jednak czekać, żeby zobaczyć, jak finałowy wyścig wygrał Bartosz Zmarzlik. Drugi dojechał Brytyjczyk Robert Lambert, trzeci Duńczyk Michael Jepsen Jensen, a czwarty Australijczyk Brady Kurz. Pozostali Polacy, 6. Patryk Dudek, 10. Maciej Janowski, 12. Kacper Woryna, 14. Dominik Kubera i 16. Marcel Kowolik. W klasyfikacji generalnej liderem jest Bartosz Zmarzlik, 82 punkty. Drugie miejsce zajmuje Australijczyk Brady Kurz, 79 punktów, a trzecie Brytyjczyk Robert Lambert, 63 punkty. Kolarstwo. Katarzyna Niewiadoma zajęła trzecie miejsce na ostatnim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. W klasyfikacji końcowej zwyciężczynią wyścigu została reprezentantka gospodarzy Marlen Reuser, druga francuska Cedrine Kerbaol, a trzecia Katarzyna Niewiadoma. Marta Lach zakończyła zmagania na 43. pozycji. Marlen Reuser wygrała ten szwajcarski wyścig już po raz trzeci.

Wczoraj, 26 czerwca, minęła 55. rocznica wybuchu wielkiego pożaru w czechowickiej rafinerii. Zginęło 37 osób biorących udział w akcji gaśniczej, a ponad 100 zostało rannych. 55 lat temu, 26 czerwca 1971 roku, w sobotę po godzinie 19 nad Czechowicami-Dziedzicami przeszła burza. Jeden z piorunów uderzył w zawór oddechowy zbiornika numer 251 czechowickiej rafinerii, gdzie doszło do zapalenia, zapadnięcia się dachu i rozerwania płaszcza. W jego rejonie były jeszcze zbiorniki magazynowe. Razem we wszystkich znajdowało się ponad 31 tysięcy ton ropy. Palił się uszkodzony zbiornik i rozlana ropa w obwałowaniu. Zbiorniki nie były wówczas wyposażone w pływające dachy, które uniemożliwiają gromadzenie się mieszaniny wybuchowej nad powierzchnią ropy. Uderzenie wywołało zapłon oparów w zbiorniku, w którym znajdowało się blisko 9 tysięcy ton ropy. Ogień szybko ogarnął zbiornik oraz ropę rozlaną na tacę przy nim. Wówczas nikomu nic się nie stało. Na miejsce docierały kolejne zastępy strażaków zawodowych i ochotników, a także milicjantów i żołnierzy. Rafineryjne instalacje gaśnicze były niesprawne. Strażacy mogli korzystać jedynie z własnego sprzętu. Z relacji uczestników akcji ratunkowej wynikało, że nikt nie panował nie tylko nad ogniem, ale i nad żywiołową akcją gaszenia. Podczas gaszenia zbiornika dostało się do niego kilkadziesiąt tysięcy litrów wody, które były podgrzewane przez palącą się na tacy ropę. Po godzinie pierwszej w nocy, 27 czerwca, woda osiągnęła temperaturę wrzenia i zaczęła przedzierać się ku górze zbiornika, podnosząc lżejszą ropę naftową. W zbiorniku rozległo się potężne bulgotanie, a chwilę później wystrzelił w górę sięgającą kilkuset metrów słup ognia. Na strażaków i stojące niedaleko od palącego się zbiornika samochody spadło około 7 tysięcy ton płonącej ropy. Na miejscu zginęły 33 osoby, 4 kolejne zmarły w szpitalach wskutek oparzeń. Obrażenia odniosło 105 osób, zniszczone zostały 22 samochody pożarnicze. Po wybuchu ogień rozprzestrzenił się. Strażacy początkowo nie byli w stanie go opanować. Dopiero 29 czerwca po godzinie 15 przypuścili skuteczny atak. Po kolei dogaszano wydziały rafinerii. Akcja trwała jednak jeszcze 3 doby. Pożar miał wiele przyczyn. Najpoważniejszy z nich to zbyt ciasne rozmieszczenie zbiorników i ich przestarzała konstrukcja, gdyż brakowało pływających dachów, nieodpowiednia instalacja odgromowa i niesprawna instalacja chłodząca zbiorniki. Brak było odpowiedniego sprzętu technicznego i środków gaśniczych. Drogi pożarowe były źle wybudowane. Wylano na nich asfalt, który pod wpływem temperatury zaczął płonąć. Odbudowa zakładu trwała kilka miesięcy. Pożar przyczynił się do zwiększenia bezpieczeństwa w rafinerii. Nowe zbiorniki wybudowano w innej części zakładu, w bezpiecznej odległości od osiedli mieszkaniowych. Wyposażone zostały w nowoczesną instalację odgromową, gaśniczą oraz pływające dachy. Pożar ten był jedną z największych tragedii w PRL. Z okazji 55. rocznicy tragicznego pożaru mają się odbyć jutro w niedzielę uroczystości upamiętnienia. W południe w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski zostanie odprawiona msza w intencji ofiar, a następnie uczestnicy uroczystości złożą kwiaty przy pomniku ofiar. Natomiast wcześniej, 12 czerwca, zorganizowano spotkanie historyczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej z regionalistą Piotrem Dudkiem, współautorem książki Płomienie nad Czechowicami oraz projekcję archiwalnego filmu z 1971 roku poświęconego pożarowi i wystawę fotografii i pamiątek dokumentujących tragedię oraz jej bohaterów.

Projekt finansowany ze środków marszałka Senatu RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą, ogłoszonego przez Kancelarię Marszałka Senatu. Projekt Polska Platforma Medialna Świat, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Polski program na falach Tu Triple OFM w Sydney dobiega końca. Zapraszam do odbiorników na przyszłą sobotę. Zaczynamy o godzinie 12 w południe. Nasze audycje są w internecie. Adres www.radio2000fm.com.au. Życzę wszystkim dużo zdrowia i wspaniałego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Marek Żmuda. Do usłyszenia.